Bečka filharmonija pod ravnanjem Georga Šoltija izvela nam je uvertiru operi Ukleti Holandez, Richarda Wagnera. A sada španjolski kapričo opus 34 Nikolaja Rimski-Korsakova. Stavci Alborada vivo strepitoso, variazioni andante con moto, Alborada vivo e strepitoso, scena e canto gitano allegretto i fandango asturiano coda vivo presto. Nastupa Bergenska filharmonija, koncertni majstor je Lars Richter Jung, a dirigent je Dmitrij Kitajenko.